0: Je.
1: Ako ježko.
0: K.
1: Ako kapor.
0: L.
1: Ako láska.
0: M.
2: Ako mama.
0: N.
2: Ako nebo.
0: O.
1: Ako ocko.

0: Ako ryba.
1: S.
2: Ako slnko.
1: D.
0: Ako tuleň.
1: U.
0: Ako uzol.
1: V.
2: Ako vierka.
1: X.
0: Ako xylofón.